0: słońce.
1: Rocze je.
0: Chmurie.
2: Postrażujące.
0: Sprostito.
1: Tu je Radio Ena Politi.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobrodošli.